0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Good evening. Dobry wieczór. Witamy naszych rodaków i zapraszamy do wspólnego wieczoru historii i muzyki. Wieczoru poświęconego znamiennej dacie 15 sierpnia, pod którą się kryje święto Wojska Polskiego i jego chwalebnej tradycji, zwycięskiej wojny z bolszewikami w 1920 roku, a nade wszystko w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kult maryjny jest nierozerwalnie związany z patriotyzmem i obroną ojczyzny, szczególnie z bronią w ręku. Jeśli chodzi zaś o lokalne, polonijne rocznice, 15 sierpnia obchodzi urodziny maestro Grzegorz Nowak, wybitny dyrygent związany z Cleveland na stałe poprzez Operę Clevelandzką. Życzymy wszystkiego najlepszego. Do programu zaprasza Państwa Dorota Sobieska i
2: Wanda Sobieska. Good evening to all our compatriots and all companions. Let us invite you to an evening of history and music, an evening that celebrates the meaningful date of August 15th. There are several reasons why this date is so significant. First and foremost, it is the Polish Armed Forces Day that reminds us of the historic and victorious tradition of the Polish military. It's the date that signifies Polish military victory over Bolshevism in the war against the Soviet invasion in 1920. Most importantly, it's the Assumption of the Virgin Mary. The cultivation of the Marian tradition is inseparably linked to Polish patriotism and defending our country, especially through armed resistance. In addition, when it comes to local Polonia anniversaries, August 15th is the birthday of Maestro Grzegorz Nowak, a world-renowned conductor permanently connected to Cleveland through the Cleveland Opera.
1: Let's begin with a song that embraces all our themes of the evening. Bogu Rodzica, meaning Mother of God, a medieval Polish song of the Roman Catholic tradition, a hymn from the 10th century. It is believed to be the oldest religious hymn of